0: Pokażcie kolorze, a może fan. No a fajnie, no bo ta noga cię obmoje cię. A moka moja guta i obmoje.
1: Oh, you're mad.